rotin kalarewa akadibet peho gurwa tungi kene tungi entopeti kanoro kawano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chel kobiwani yini beda chakti karachel kede giki en chocha chelo dapun mede kobiwani tikare menywalo dano kire kare ame dano weho kire logo ni tungrot koba yini nadai diyo chunywa yini nadai chunkedwa akade

akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo yo bayo ye